wieku wstapilem na sik, labirynt. Podróż jest stron i przez strony zobaczyłam, ki może mu zadowolnił, ku tam nowego, labirynt. Obok sklepu spoził czuł ze kawiorem chlamowym, obok stał czasego ze radości szanskiego klopka. Obok mnie z radonisz, dorosliś w toż widwernisz w okolicy na tyle katedry gras, proze szedlem proze dziedziniek, gdzie bawila si fontana, a młody człowiek ma szal biblijajku mam rocznik.